0: bam, bam, bam, bam, bam.
1: Tam cesta, to jest kuizin.
2: O, trzeba wydać masz ciepk.
1: Kuizin.
3: Ale, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ewy, ew